0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Kukkal szerte a világon. Ma egy rövid zenei utazásra hívlak a pop királyának legismertebb és legikonikusabb dalaival. Induljon az NSA-b, kezdünk! Vítanie, radio sluchačam! Ostatním časom znovu v centri uvahy opinil se neperevršená spáčina Michael Jacksona. A jeho písně znovu zachoplujúť miliony ľudí po всьому світу. Сьогодні запрошую вас у коротку музичну подорож найвідомішими і найзнаковішими хітами короля поп-музики. Починаємо!

Szerte a világon. Ma egy rövid zenei utazásra hívlak a pop királyának legismertebb és legikonikusabb dalaival. Induljon a zenesáv, kezdünk! Vítanie, radio sluchačam! Ostaním časom znovu centri uvahy opinil sa neprevéršená spáčina Michael Jacksona. A jeho písni znovu zachopľujú milióny ľudí po всьому svitu. Сьогодні запрошую вас у коротку музичну подорож найвідомішими і найзнаковішими хітами короля поп-музики. Починаємо!